0: 6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507-6507- Sociales del grupo ISDISAEM, desde Juticalpa, Honduras, para el mundo.
1: Adjusting audio playback.
2: Time for the countdown.
3: A continuación escucharás las 20 canciones más calientes de esta semana en la radio, en la discoteca o en las plataformas digitales. Te contamos los demás tendencias esta semana en el Top 20 Countdown Global con Héctor el Nene. Número 20.